Ila ila octave date to saxon eleman tamelikan ngelung mitolops mayo chisa tak tak unikat liwutsa.